An det gorge sach popeche spaladameras na jens nische vedro. A jensa rano schak muo vastisch huschkatsch, dischisch no tak saia popuchu, tukwilu pokaza thermometer jednatsche stopnio. Reane wiesdes un ane bio widget, deso renje frinkola, alle gespreine, relativ nie kvotnoje, stöschba knack und so tisch lojom tje pschedoschim dich, muja poredne hemo, saso spanskus tu wocinich. Potajki, dżęca oczekuje nas tak lewo koło maksymalnie 5-20 stopniu. Lute słońce pokaza mi ją moja wiedrowa app. Jutze potem maksymalnie 7-25 stopniu. A ja ta sobota, ta budzie znowu za schodca 4-30 stopniu maksymalnie. To budzie so szulce nuwaczce poczyć runie tak. Woki, Jedojo, Bracia, Sotre, Starshi, alle. Rene budze zawisze na każdy pat.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Hilża, Zinjina, Zes, Mochczyc.
2: W tym czasu sobie przyrodzie nieco stała, że szósto przewidzimy. Je to nieco ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczy ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastaną pak przez noc. Zrawienie trzeba czas, słońce, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko, je dozrawiło. Tyś ja nie jestem w jeničkim skoku nastawa. Smiecza rozcz, a so wuwiwacz, kajż Boża stwórba. Pomawu, ale stajnie. Kak długo trajesz się zosem wotrostwa, zobrhu kubwana. A dalje kubwasze mnie siedny dzień. Z dobrymi nazonienymi, a bolosnymi zmylkami pelnesze so moje żywienie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajż w przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawienie pohonieć nie jest możne. Trochotne zrytka w kwatku nastawa. Z Boży pomocu su moje pwody dozrawili. Nietko smie mi rozdawać drugim kwużitku. Hacz maja tyś druzy zrawe pwody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nie nadzice doklina panie.
1: Słyszeliście Hilżu Zinjinu ze Smochczyc na doku, a zamówitości Baczońskie w osady.

0: Kak wupada poprom w serbskich zawodach leca ze zwuczomnikami. Z tym zabiera so netko Bettina Wendrotowa.
1: Wočim, so dżęca rano rieči. A to čitamy w nowinach.
2: A k tomu sem do serbskich nowinu pola dała tamenujcy pisaja, zo je serbskich zawodach leca mene wučomniku, a to ma viacore pšičiny. We viacorych zawodach su so k tomu prašeli, napšikvat we Venkec blidani we Votrove. Tam maja leca napšikvat nimaja žanoho nuoho wučomnika a tiž nezmeja. Miečel Marian Venk praj zo mielše tujšto požadanju a nad kuždym je so jara veseliu. Runie je remeswo kytro wobľubowane, přiwšim je so rozsudźiu lica raz přestawku zapołožić a žano nuho wučomnika přistajić, dokelž chce so vo swójbu byli starać. Pola Šmitec Švarcec wozydłownictwa Radwoju tež nimaja nuhych wučomnikov, maja dre ruce płne dźěła a to z druhimi projektami, napríklad z wodžu na Białowodskim jezoru. To dla nesu lica žane wukupvanske miestna wupisali, tak Diana Šmitová v serbskich novinách. Zo so serbskim remesle tu kvílu jenež mało młodych ľudí wukupuje, zviazk serbskich remesníkov a předovzačelov wobžaruje, znaje pak tiež příčiny. Čeho lato tak je, o tom čítače dženca viace serbskich novinách a poľadáme ešte do Radvoja, do závoda Andrija Šustera. Lica ma vun svoje elektrotechnické firmie zaso wučomnika, vun by tujšto modostnoch přistajč mu, tak ryka novine, na koncu pak je so za jiničkeho rozsudžiu, džiwa džin a bule tiež na dobre známky, tak so modži ľudžo potom po cioch letach tiež prúvovania zmištruja, to je potajkým menenie Andrija Šustera, dženca v serbskich novinách.

0: činić. Hej, runie to sim so jednoho z tej dveju biskupstwie patera Rigera vopraszała. On je jezuit we Wysokich Dubach a z dobom wukupowany psychoterapeut, a neotwisny od biskupstwa nie je tam przystajeny. On najprede w dojerliwej rozmowie słucha, kotry sytuacji potrzebne je. Hacz trzeba psychologiczny przewod albo kotru pomoc hełak, hacz k terapii. A potom lada hacz chce on albo ona zjawny proces nastoczyć. Jeli haj, pomha to dożywienie napisać. Dalsze kroczele są przedpisane. Ekspertowa komisja próbuje, hacz zneużywanie duchownej autority w oprawdzie przedleży, albo nic, a hakle potom, że to na biskupa.
1: Hej, a potom, ja mieniu, jeli so podlat w obkrócisz, to da może biskup czynić?
0: On może za przystajenych biskupstwa służbne a dyscyplinariske konsekwencje zczanić. Porok, albo napominanie w uprajcz, dusze pastorstwowe w istych w obukach zakazać, pełnomocy zczazać, a jako najhorsze od służby suspendować. Za obwinowanych riadników z klosztrów je to czeszo. Klosztry są autonomne. Biskup pisa abatysy, aba apty a spyta ich przeswiczyć, co jest zmiana trybna.
1: Skiczmność za znieużywanie duchownej autority je nieco z cowa nowego, czy uła pomoc niemskie biskupskie konferencje za tajkę badę, bo hakle 2020 wozywina, a zaś w tydzień puszczy dwie kontaktne w osobie za biskupstwo trejeżane miśno za potrzebnych postajenie.

0: Słyszycie, że zędzinie ze smachczyc.
1: W tym czasu so w przyrodzie jeszcze stała, że szósto przewidzimy. Ja to jeszcze ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczego nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastaną pak przez noc. Zrawienie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem nie tak daleko. Je to zraviwo. Tyž ja nesem v jeničkým skoku nastava. Smieča rosč a so vuvivač, kajž boža stvoba. Pomavu ale stajne. Kak du otraješe zosem votrostva, zob ruku bvana. A dalje kubvaše mi šidne džen. Z dobrimi nazonjenimi a bolostnimi zmilkami pelneše se moje živenje. A ja zraujach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajś przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawienie pohonieć nie możne. Drohotne zrytka wykładku nastawa. Z Bożej pomocą są moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k użytku. Hacz maja tyś druze zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nienadzice doklina panie.
0: Praježa zinžina ze smohčit sve nadavku a zamovitosti bačoňske vosade. 4 po menšine išče a potom bude 8.

Apropos cirkwi, tuto niedźe lóstče přeprošeni do cirkwi we Barče tam dožiwiće we zakonšacem koncerče mody hudbny dorost honje w Łužicy, gdyż tak chcesz. Dzieci a modostnych starobiem jest 10 a 18 letami. Kocyś wopytaja hudbnu szulu, zo bychu tam naukli instrument. Najrozdzielniejsze instrumenty so tam bużu przedstajć. Koncert wotmi jest so we wobłuku komorno hudbnu oswiedzenia honje w Łužica. Nie tylko tuto niedźelu do podnia jedna trzech w cyrkwi Barče.